0: Lamgärde Divehi FM.
1: Divehi FM.
0: Divehi Naiko.
2: Nuwadiha Eken Megahertz. Divehi FM.